Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

now, baby. Let's play. Let's play now.

0: right when I'm talking about our love. Well, it died, but I still be missing you sometimes. Cause I'm like you always said I was.
1: Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radio

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: buy 10 more to get over me. You gon' have to buy 10 more to get over me.
1: Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berybery. Chat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da. Nie ryczek emery, to numery na lewe papiery bija.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Nic już nie smakuje tak dobrze jak kiedyś te szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Czwartek, 20, radiocenzura. Mirosław Mikołajczyk i Maciej Witkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim i tobie szczególnie, Mirosławie.
0: Dziękuję bardzo. Kochani, dzisiaj kontynuujemy w cyklu Emitypy bez tajemnic audycję Wolność Tomku w swoim domku. I tak jak zapowiadaliśmy w zeszłym tygodniu, dzisiaj przejdziemy do takich praktycznych, osadzonych w przykładach typowych zachowań, które się spotykają, myślę, że które każdy bardziej albo mniej doświadcza. Przypomnę tylko na początku, że wspomniałem w zeszłym tygodniu, oprócz tego schematu przepływu informacji, wspomniałem o świadomej kompetencji i nieświadomej kompetencji. To coś dla wielu osób będzie znane jako określenie krzyż Eisenhowera. Tak to się nazywa, aczkolwiek ten krzyż Eisenhowera był ułożony przez Eisenhowera do zarządzania sobą w czasie. Tak? Czyli ci, którzy tam czy zajmują się szkoleniami, czy mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach dotyczących zarządzania sobą w czasie, to na pewno ten krzyż Eisenhowera zetknęli. Natomiast w psychocybernetyce jest to po prostu kombinatoryka. Tak? Jeżeli mamy dwa parametry i każdy parametr ma dwie właściwości, to z kombinatoryki wychodzi tylko cztery. I tylko cztery możliwości. Przykład kombinatoryki i podstawa, fundament zbudowania całych emitypów opierał się właśnie na schemacie wejście, przetwarzanie, wyjście. Czyli mamy receptor, korelator i efektor, tak? I teraz, jeżeli przyjmiemy sobie, że wejście, określmy je, zwartościujmy, czułe, nieczułe, tak? Aktywne, nieaktywne, jakkolwiek byśmy tu nazwali, chodzi o skalę 0-1 i wyjście mamy czułe, nieczułe, albo aktywne, nieaktywne, albo wrażliwe, niewrażliwe, no to dowolne słowa są, chodzi o dwie właściwości, tak? Skrajne. No to jeżeli mamy wejście, wyjście, czułe, nieczułe, no to mamy cztery i tylko cztery możliwości, tak? Wejście czułe i wyjście czułe. Wejście nieczułe i wyjście czułe. Wejście nie czułe, ale wyjście nieczułe i wejście nieczułe, wyjście nieczułe, tak? Czyli mamy cztery możliwości, nie ma więcej możliwości. I ktoś powie, no dobra, ale to znowu zamieszanie i filozofia i w ogóle jakieś schematy. No to przenieście teraz schemat jako schemat, według którego i tak funkcjonujemy. Nawet jeżeli chcemy go zmieniać, to również używamy tego schematu, żeby go zmienić. No to teraz przenieśmy to na przykład jakiś, powiedzmy. Osadźmy go w muzyce, dobra? Żeby to tak mniej więcej poszło. No więc wyobraźcie sobie osobę, która ma bardzo dobry słuch, czułe wejście i bardzo dobry głos, czułe wyjście, tak? Zmysł słuchu. No więc... Kto to będzie? Człowiek bardzo dobrze słyszy, wychwytuje każdy niuans muzyczny, ale jednocześnie pięknie śpiewa. No to będzie świetnym muzykiem, świetnym śpiewakiem, prawda? Potrafi to usłyszeć i potrafi to odtworzyć. Pięknie to pójdzie, w miarę szybko. No to druga możliwość. Ma wejście czułe, czyli ma świetny słuch, ale ma wyjście nieczułe, czyli nie ma głosu. Kto to będzie? To będzie człowiek, który wychwyci każdy niuans błędu muzyki i tak dalej, ale nie będzie umiał zaśpiewać. I teraz wyobraź sobie, że taka osoba, ty coś śpiewasz, a ja podchodzę, mówię, źle to śpiewasz, to powinno być tak, tak, tak, tak, tu powinieneś wyżej, tu niżej i tak dalej. A Maciek mówi, no to zaśpiewaj, jak jesteś taki mądry. No ja nie umiem. No to co mnie krytykujesz? Słyszysz to? Tworzy takie zestawienie, jest idealne dla krytyka muzycznego, który sam nie jest śpiewakiem, ale potrafi to wszystko wychwycić, skorygować, zrobić, prawda? Mamy kolejną możliwość. Wejście nieczułe, czyli słoń na ucho nadepnął, ale wyjście czułe, czyli pięknie śpiewa. No to taki człowiek, jak coś usłyszy, no to i tak nie dosłyszy, tylko jak pięknie śpiewa, to coś zmieni, namiesza w tym, co usłyszał, tak? Zrobi to po swojemu. A więc wchodzimy w rolę jakby kompozytora. Czyli muzyka, którą usłyszał, jest dla niego tylko inspiracją do tego, żeby coś stworzyć, prawda? Bo i tak to wytworzy swojego. No i jak ktoś komuś słoń na ucho nadepnął, czyli wejście nieczułe i jeszcze do tego głos wrony, czyli wyjście nieczułe, no to taki człowiek w ogóle się nie będzie interesował muzyką. A zmuszanie go do interesowania się muzyką będzie tylko stwarzyło mu dyskomfort, bo on i tak tego nieco słyszy, a jeszcze nie zaśpiewa, prawda? Rozumiesz? I teraz zobacz, to mamy dokładnie te same elementy, czyli kombinatoryka, dwa parametry, dwie właściwości. Dlatego ja tak cały czas zwracam uwagę na schematy, ale na schematy źródłowe. Tak.
1: Wiesz co, przykład fajny, tylko że ja akurat z muzyką to tak jakby mi słoń na ucho nadepnął. Dam taki mój przykład. Większość ludzi jednak potrafi jeździć samochodem. Są kierowcami. Mhm. No i zaczynają się uczyć. Mówię tu o... Nauka to przede wszystkim, przynajmniej dla mnie, w pierwszej, to było gdzie ta jedynka, gdzie dwójka, czy sprzęgło, gaz i tak dalej, i tak dalej. I ja jestem w tym momencie kompletnie, tak, niekompetentny, w niekompetencji i w tym... Mhm. No i zaczynam się uczyć, biorę lekcje. No i zaczynam pewne rzeczy uczyć się, jak tą jedynkę, jak dwójkę, sprzęgło, gaz i tak dalej. Nauczyłem się. Mm-hmm. I umiem. Mm-hmm. Tak? Ale na początku jadę i zamiast patrzeć na drogę, to ja patrzę, kurde, gdzie ta jedynka, gdzie dwójka, gdzie trójka. Mm-hmm. To jest ta kompetencja, tak?
0: To jest to świadoma kompetencja. Umiesz, dokładnie, ale to nie jest jeszcze nieświadoma kompetencja.
1: Mhm. Dokładnie. I w pewnym momencie, jak już się tego nauczę i już widzę, że mogę, no to wtedy ja nie patrzę i ja nie widzę, tylko z automatu. Jedynka, mhm, dwójka, trójka, czwórka, sprzęgło, gaz.
0: Maćku, ale to przeskakujemy, nazwijmy to, używamy tego schematu, o którym mówię, czyli umownie nazwijmy go teraz krzyżem Eisenhowera, żeby było łatwiej, tak? Natomiast lawirujemy pomiędzy różnymi parametrami tego krzyża. Dlaczego? Bo przykład podam ci tak. Zastosowaliśmy świadomość, parametr świadomości, czyli jest świadomość, brak świadomości i parametr kompetencji. Mam kompetencje, nie mam kompetencji, tak? I to tworzy tą mieszankę. Czyli schemat jest dwa parametry, dwie właściwości. I teraz ten schemat, załóż sobie tak. Uważność i manualność. Dwie rzeczy. Czyli mogę być bardzo uważny i bardzo manualny. Podglądnę od razu coś, zauważyłem wszystko, a manualność da mi, że będę potrafił to wszystko odtworzyć. Tak? Mogę być bardzo uważny, ale zupełnie niemanualny. Czyli bardzo doskonale zobaczę to, ale nie będę umiał tego odtworzyć, bo te ręce są jakby nie moje. Okay? Czyli wysiłek, który muszę włożyć, żeby się tego nauczyć, jest wielokrotnie większy niż wtedy, kiedy mam manualność sprawną. Prawda? I teraz mogę być w ogóle nieuważny, jeżeli tak to nazwiemy, ale manualny. Czyli nie zauważyłem wszystkiego, nie zarejestrowałem wszystkiego, ale manualność jest taka, że metodą prób i błędów szybciutko to odtworzę. I powiem, a dobra, to tak działa, prawda? Ale mogę być nieuważny i niemanualny. No beton, trudny do nauczenia. I tu nie chodzi o to, że się nie da nauczyć. Da się, tylko chodzi o ten wysiłek w czasie, który trzeba włożyć. I tutaj dotykamy, ja tu odskoczę troszeczkę, właśnie ten wysiłek w czasie, który trzeba odtworzyć, jest bardzo silnie połączony z jednym z parametrów naszego intelektu, czyli z tak zwaną preferencyjnością. Tak? W jakichś obszarach, w jakichś dziedzinach mamy preferencyjność. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że preferencyjność możemy przyrównać do talentu. Jeżeli mam w czymś talent, czyli tą preferencyjność, to szybciej się nauczę tego niż przeciętny inny człowiek. I to jest ten talent, że ktoś weźmie i dwa razy i już gra. Tak? A drugi musi, kurde, 5 tygodni coś robić, żeby jeden wejdzie do samochodu, kilka lekcji i już jeździ, a drugi, kurde, nie może, bo jak się skupia na tym, to się nie skupi na tym, to tutaj i popełnia błędy. I teraz zobacz, zostawiam preferencyjność, bo to jest zupełnie inna rzecz, wracamy do naszego krzyża Eisenhowera, czyli schematem jest parametryzacja, czyli określenie parametru i określenie skali tego parametru, czyli czułe, nieczułe, tak? Bo mamy parametr, jakikolwiek parametr weźmiesz, to jest wejście. Może być czułe, może nie być czułe, czyli jesteś wrażliwy na dany parametr albo niewrażliwy na dany parametr. I na wejściu masz działanie. Jestem wrażliwy na działaniu w tym parametrze albo niewrażliwy, tak? I to nam daje najprostszy możliwy, ale również bardzo, i to jest bardzo ważne, rozróżniający schemat, że potrafisz wtedy rozróżnić, bo masz tylko cztery parametry, one wynikają z dwóch, tylko cztery możliwości, tak? Wynikają z dwóch parametrów, z dwóch właściwości. Okej? Okay? No, okay. I teraz to, jeżeli chcesz rozpoznawać to w teorii, no to znowu, dobra, najpierw głowa, w cudzysłowie oczywiście to powiem, najpierw głowa Maćka, czy głowa naszych słuchaczy mówi, ty, ja nawet nie wiedziałem, że tego nie wiem. Teraz to w trakcie słuchania mówi, ty, ja tego nie wiedziałem. Patrz, w czasie przeszłym, czyli ja już wiem, że nie wiedziałem. Tak? Mam świadomą niekompetencję. No ale to jest fajne, poznaję to. Czyli zaczynam nabierać kompetencji. Świadomie się uczę tej kompetencji, tak? Albo może być przeskok inny. Ty, ja tego nigdy tak nie nazywałem, ale zawsze tak robiłem. Czyli działał według świadomej, nieświadomej kompetencji, prawda? I to jest właśnie przykład tego, że nazywanie prawidłowe czy spójne nazywanie parametrów pozwala nam pewne rzeczy dostrzec, pozwala nam pewne rzeczy rozróżnić, bo tu chodzi głównie o rozróżnienia. No czym się, co to jest ostry, Maciek? Co znaczy ostry?
1: No, mogą być różne warianty. Może być nóż, może być ostra potrawa. Tak?
0: Może być ostra babka i tak dalej. To są te wszystkie określenia, więc przede wszystkim zobacz, sama definicja ostry w zależności od kontekstu może nabierać innego znaczenia, czyli musimy to rozróżnić. Więc dodatkowe słowa pozwalają nam rozróżnić kontekst, w jakim używamy. No i teraz, ale przyjmijmy, że dotyczy to noża. To co to znaczy nóż ostry?
1: No taki, w którym łatwo można przekroić coś.
0: Tak, ale czym się różni, jak ci powiem, wiesz, to jest ostry nóż, a ten jest ostry jak brzytwa. Jest różnica? Twój mózg rozróżnia, prawda? Dlaczego? Bo brzytwa już w samej definicji jest ostrzem, które jest niezwykle ostre. Albo kosa, tak? Kosa może być tępa, ale naturalna kosa jest ostra. I teraz ostry nóż jak brzytwa będzie oznaczał, że on nabiera tych cech brzytwy. I my takim językiem się posługujemy, czyli określeniami i później określeniami wspomagającymi, które pozwalają nam pewne rzeczy rozróżnić. No więc, jeżeli wracamy do tej kobiety, która przychodzi, tej żony, która przychodzi i czemu to zrobiłeś, czemu? Ona się wiecznie czepia. A ja tu wrócę do kilkunastu tygodni wstecz. Czepia się czy się troszczy? Mhm. Jest na to wyczulona czy niewyczulona? Tylko się czepia i sama nie robi, czy czepia się, a jednocześnie robi? Gdzie jest element wkurzenia? Bo jeżeli mamy do czynienia, przepraszam, kobiety, jeżeli ta kobieta zaczyna ci cały czas zwracać uwagę, nie stawiaj tu szklanki, nie rób tego, ale sama chodzi i sprząta, to ma wejście czułe i wyjście czułe. Mhm. Jeżeli ci tylko zwraca uwagi, a sama zostawia, to ma wejście czułe, wyjście nieczułe. Jeżeli ma to gdzieś, ale chodzi i nigdy ci nie zwraca uwagi, tylko chodzi i sprząta i cały czas ustawia wszystko, to ma wejście nieczułe, ale wyjście czułe. A jak ma w ogóle wywalone, to ma i wyjście nieczułe. I teraz wyobraź sobie, że ty też jesteś, tylko masz jakąś kombinację. No i teraz jeżeli ona ma kombinację, że ma czułe i czułe, tak? Czyli wejście czułe, wyjście czułe, no to ona nie dość, że zwraca uwagę na to bardzo mocno, to jeszcze to cały czas sprząta. Ale jeżeli ty masz wejście nieczułe i wyjście nieczułe, to ty masz na to wywalone. Jak myślisz, jak długo trzeba będzie o konflikt? Konflikt będzie najczęściej z jej strony, bo ci będzie zwracała uwagę, że to, że sprząta. Ale Maćku, to nie tak. Ponieważ konflikt będzie również z twojej strony. Dlaczego? Bo ty to olewasz, nie dajesz temu w ogóle uwagi. Czyli z jej punktu widzenia ją prowokujesz. Z twojego punktu widzenia ona ciebie prowokuje. Kto jest toksyczny?
1: Oboje.
0: Rozumiesz? Kto jest toksyczny? To jest chore, co robimy. Jest chore. Ja rozumiem to, że to służy do pewnego określenia, ukierunkowania, ale jest to niezwykle niebezpieczne. I teraz mamy pokolenie osób, czy okres, czy czas, w którym tak mocno i tak, jakby to powiedzieć, tak modne stało się określenie toksyk, narcyz i tak dalej, że my tego nie nadżywamy. Czym się różni narcyz od narcyza? czym się różni toksyk od toksyka? Bo on na mnie krzyczał, a jesteś, czy ona na mnie krzyczała, a jesteś pewny, czy twoje zachowanie nie wywoływało u niej aż tak wysokiej frustracji, że już niemocą było cokolwiek zrobić i uruchomił się element. Przebić się. I zobacz, to jest cały czas sprzężenie zwrotne. Jeżeli podejdziemy do tego, jeżeli pozwolimy sobie, naszemu mózgowi nabrać najpierw nieświadomej kompetencji, przepraszam, świadomej niekompetencji, a potem zaczniemy wprowadzać świadomą kompetencję i zaczniemy zauważać ten schemat, że moje działanie najbardziej szczytne, najbardziej intencjonalnie pełne miłości może wywoływać element agresji z drugiej strony. Tak? Czyli co to znaczy element agresji? To znaczy, że mój odbiór będzie, że ta, albo innych odbiór będzie, że ta osoba zachowuje się agresywnie. No to znowu wchodzimy, to co to znaczy agresja? Ona tak. Nie powinna, on nie powinien, on powinien, on... Pół biedy, jak nam ktoś mówi, co powinniśmy. Ale jak ktoś nam mówi, tego nie możesz robić, tylko że z tym, jak powinniśmy, jest z jednej strony nauka, ale z drugiej strony, no powiedz rybie, ucz rybę, jak wchodzić po drabinie.
1: Wiesz co? Tam taki podobny przykład dotyczący dzieci, które nauczyły się prosić.
0: Tak.
1: Nauczyły się prosić, rodzic tam nauczył i one proszą. Mhm. Ale w pewnym momencie przychodzą, proszą, ale ojciec mówi nie. Co się okazuje, że ta prośba nie była prośbą. Ona była rozkazem.
0: No widzisz, i znowu rozróżnimy, co to jest prośba. Powiedzenie samo słowa proszę nie tworzy prośby, tak?
1: Tak. Tak.
0: Używać słowa proszę może być również w kontekście zagrożenia, czyli grożę ci i tak dalej, i tak dalej. Więc słowa, słuchajcie, jeżeli my skupiamy uwagę na samej definicji słów, to jest super, jeżeli faktycznie znamy tą definicję, jeżeli faktycznie wiemy i rozumiemy i świadomie wiemy o tym, że połączenie pewnych słów, które same w sobie są jakby neutralne, to dopiero złączenie tych słów tworzy pewien przekaz. Ale również do tego dochodzi sam kanał przekazu, czyli melodia głosu, tembr głosu, akcentowanie, szumy informacyjne, tak? Czyli krótko mówiąc, jak jest to w hałasie, to musisz głośniej powiedzieć, żeby upewnić się, że ktoś usłyszał. Mhm. Bo inaczej nic to nie da. I teraz zobacz, najprostszy przykład dzisiaj przed audycją trochę zdradzimy, widzą? Łączymy się z Maciejem i nagle Macieja nie słychać. Widać go, nie słychać. Ja mówię, zrób tak, a on tu kiwa nie, i zaczyna się denerwować. Ja mówię, Maćku, możesz nakrzyczeć na komputer, możesz wrzeszczeć, możesz go nawet wodą oblać, ale to nie zmieni, on się nie naprawi od twojej złości. Trzeba mu włączyć coś, co jest wyłączone, żeby on zadziałał. I teraz zobacz, Maciek, to jest genialny przykład, żeby przyjrzeć się po fakcie, co ja czułem i jak bardzo niemoc, nieznajomość, nieumiejętność zasad, jak bardzo doprowadzała mnie do furii wręcz, tak? Do niemocy, do zdenerwowania. Efekt, na co się denerwujesz? Denerwujesz się ty, zaczynam denerwować się ja, bo chcę ci pomóc, ty nie możesz, bo już w podwyższeniu, to co w zeszłym tygodniu żeśmy rozmawiali, w podwyższeniu częstotliwości mózgu, już twój mózg inaczej pracuje, już funkcjonuje jakby w zawężeniu, w amoku i tak dalej. I mamy sprzężenie zwrotne. To kto tu był toksyczny? To chore określenie jest, tak? Sytuacja i nieumiejętność podejścia do tej sytuacji, nieumiejętność wyjścia z procesu akcji, interakcji, doprowadzi zawsze, zawsze do konfrontacji. To, w jaki sposób tą konfrontację przeprowadzimy, no to już jest kolejny temat, czyli świadomość wzmacniania bodźców. Przestań tak, nie mów do mnie, a ty nie mów. I nagle słowa przestają być, jakby powiedzieć, odczytywane, więc trzeba wzmocnić bodziec. Jeżeli wzmocnić bodziec, to trzeba w łeb dać, no to on mi odda i tak dalej, już się bijemy. Aż dochodzi do unicestwienia albo samounicestwienia. I nagle jak się popatrzysz, o co poszło? O trzy palce, tak? Kargul, trzy palce. Prawda? O trzy palce poszło. Czy naprawdę poszło o trzy palce? Nie, to był tylko zapalnik, który uruchomił rzecz. Tak? To była już atmosfera akcji, reakcji stworzona, tak daleko zaszła, że... No i co? Tak, ta relacja była toksyczna, bo i jeden, i drugi nie miał z tym wygody. Ale z drugiej strony i jeden, i drugi stworzyli w ten sposób strefę komfortu, w której się poruszali, bo wiedzieli, że tak jest, było to rozpoznane, było to znajome, wiedzieli, jak się mają zachować.
1: Wiesz co? No, w tym momencie samo określenie, że ktoś jest toksyczny czy narcyz, ja bym to. Sytuacja była toksyczna. Sama sytuacja była toksyczna. I to pojęcie narcyzu, czyli ja chcę koniecznie, żeby było po mojszemu.
0: Tak. No, tylko teraz wiesz co, powiem ci tak, obserwując, jeżeli obserwujesz język, to jeżeli jakieś słowo staje się bardzo modne, to ono nabiera pewnego wyrazu, pewnego znaczenia ciągnącego. Więc jeżeli powiesz, sytuacja była toksyczna, to momentalnie podświadomość większości z nas przekieruje to na zasadzie to, kto był tam toksyczny, kto był tam winien. Rozumiesz? I to jest niebezpieczne. I teraz, jeżeli chcesz złamać schematy, to przestań używać słowa toksyczny.
1: Tak.
0: Po co? Nie dlatego, że nie chcesz się wyrazić, że to nie było toksyczne, tylko dlatego, że ten komunikat masz świadomość, że to słowo wywoła w drugiej stronie takie, a nie inne zrozumienie albo niezrozumienie. Więc jeżeli chcę użyć tego słowa, to go obklejam dodatkowymi. Tak? Czyli na zasadzie ta sytuacja była toksyczna i ani jedno, ani drugie nie miało na to bezpośredniego wpływu. Pośredni, tak, czyli przez sprzężenie zwrotne, ale nie, że jedna osoba zawiniła. Bo my możemy oceniać czyny. Ktoś może wejść, wpaść, dziecko ci wpada do domu, to najlepsze przykłady są. Wpada do domu takie uradowane, bo było na podwórku i się bawiło z dziećmi. Tylko, że się wytytułało w błocie, w kałużach i wpada, a mama akurat myła podłogę. Jaka reakcja? Ścierą po łbie. Bo ściera pod ręką, tak? Dlaczego kobiety tak się złoszczą? Ja mówię, słuchaj, drogi mężczyzno, jeżeli będziesz chciał zrozumieć dlaczego, to pokieruj troszeczkę domem, popracuj w tym domu, zadbaj o to, o to, o to. Zobaczysz, jak cię to będzie rozpraszało, zobaczysz, jak to, bo to takie nie jest męskie. Mężczyzna tego nie potrzebuje. Uwaga, mówimy tu o archetypie, nie o jednostkach, tak? Ale jak się nauczysz dbać na przykład o to, żeby naczynia były czyste i będziesz to zmywał 10 razy dziennie i nagle zaczniesz zauważać, że używane te naczynia są niechlujne. Raz nalana woda, wypita za 5 minut, kolejna szklanka, kolejna i jest 15 szklanek, żeby się napić 5 łyków wody. No to nie zwrócisz na to uwagi.
1: Aha.
0: I co wtedy będziesz? Czepiasz się dziecka? Nie pozwolisz dziecku się napić? To co ma z brudnej pić? Zaraz powie ktoś, kto stanie w ochronie. Tak? Rozumiesz, o co chodzi? I teraz każdy z nas jako jednostka, jako istota ma tą swoją przestrzeń wypełnioną intencjami. I teraz te intencje mogą być skrajnie egoistyczne, ale mogą być też skrajnie altruistyczne. I jedno i drugie jest mało pożądane w społeczności. Tak? No bo skrajny altruista to będzie tak ci chciał zrobić dobrze, że aż w tyłku cię będzie szczekało. Czyli czytaj, przybierze formę, którą będziesz obserwował jako despota. Będzie ci narzucał swoje tylko dlatego, żebyś to zrobił, bo jak to zrobisz, to on będzie miał przekonanie, że jemu tobie jest dobrze i wtedy zaspokoi swoją potrzebę czynienia tobie dobrze. Okej? I zobacz, wydaje się to zawiłe, ale jeżeli będziesz miał przed oczami ten schemat, to jest tak oczywiste, tak proste, tak czytelne, że czemu tu się dziwić? Czy wystarczy to zmienić? Prawda?
1: Tak.
0: Tylko żeby to zmienić, to trzeba ale to uświadomić.
1: W tym momencie mi przychodzi do głowy taka rzecz, że między innymi twoja metoda, która daje możliwość zobaczenia tych stałych cech charakteru danej osoby, ona daje możliwość na przykład rodzicom, tak, żeby te rodzice zrozumieli to zachowanie tego dziecka.
0: Maćku, mam do ciebie prośbę. Nie ruszaj się teraz i ściągnij mi ten medalion z szafy, ze ściany. Weź go do ręki, dotknij go, ale nie ruszaj się. Nie obracaj się. Ten, który masz za plecami, nie obracaj się, tylko sięgnij go ręką. Dotknij.
1: Jaki medalion? Tam nie ma żadnego.
0: No, koło zdjęcia wisi taki, dokładnie nad twoją głową.
1: Daleko jest.
0: Ale nie odwracaj się, tylko go dotknij ręką. Nie odwracaj się. Nie odwracaj się.
1: Nie.
0: Rozumiesz, co chcę pokazać przez to? Że oczekujemy od innych osób, nie będąc świadomymi tego, czy on ma te zdolności, czy nie. Znajomość przyczyn zwalnia nas ze stosowania metody prób i błędów. Jeżeli ja wiem, że nie jesteś w stanie sięgnąć czegoś za plecami daleko, bo jeżeli jesteś przodem do mnie, to nie będę cię łajał za to, że masz to zrobić i że łamiesz. Jeżeli wiem, że łokieć działa tak, a nie inaczej i tu jest staw, który chodzi tylko w jednej pozycji, to wygięcie łokcia w drugą stronę jest uszkodzeniem łokcia. Zobacz, jak my w relacjach chcemy złamać drugą osobę, nie znając jej mechanizmów, czyli nie znając jej schematu, jej szkieletu, oczekujemy, że ona będzie funkcjonowała inaczej niż może. Nie da się. Ta osoba, jeżeli chce ci zrobić i wykonać to, co chcesz, to zrobić to musi po swojemu i będzie się męczyła, żeby stworzyć pozory tego, co ty chcesz, ale wykonać i tak po swojemu. Rozumiesz? Dlatego popatrz teraz na to powiedzenie. To, że dwoje robi to samo, nie oznacza, że robi tak samo. Jeżeli ty masz dynamikę działania drugiego faktora, który zacznie, zostawi, wróci, przyjdzie i tak dalej, to z punktu widzenia zewnętrznego to jest chaos. Maciek szybko się nudzi, Maciek musi mieć element zaczynania, bo inaczej go spali. No to jakim... Maciek, no co ty robisz? No weź się skup na jednym. I w szkole, i rodzice mówią, nie, nie odejdziesz od tego stołu, jak tego nie skończysz. No i Maciuś siedzi przy tym stole, czy

0: Czemu tak? No to jest ten cielęcy wiek, tak? Kiedy dziecko próbuje. Mało tego, na to się nakłada jeszcze biologia mózgu, że ona jest na tyle niedojrzała, że dziecko dzisiaj chce być strażakiem, i wszystko robi ono absolutnie. Strażak to jest jedyne, to... A za 4 dni przychodzi, nie, ja będę piłkarzem. No przecież dorosły patrzy na niego i aż się zagotuje. Raz chce to. Tu chce gitarę, tu chce piłkę, za chwilę chce rower, bo będzie jeździł. On tylko chce, nic nie wie. Jego mózg w ogóle nie pamięta, co on chciał. Mózg takiego dziecka nie pamięta biologicznie, właśnie o to chodzi. Dlaczego? To co rodzice mają, kupować mu wszystko? Nie, mają ignorować to po prostu czasami. Czasami, to nie oznacza ignorować potrzeby, tylko czasami ignorować. Chcesz? Dobrze, to... No i teraz jak zignorować dziecko, które dzień i noc i na 15 minut ci mówi o gitarze? A nie chcesz kupić, bo wiesz, że może mu przejść albo nie przejść.
1: No tak, można to przesunąć w czasie.
0: No to teraz. No to teraz, Maćku. Popatrz, znowu podkładamy pod prozaiczne pytanie schemat. To, co on robi, to jest dla ciebie impuls, dla twojego organizmu. Impuls, czyli bodziec. Twój bodziec leci tak. On chce to i wyobrażenie o sytuacji, bo pierwszy raz poprosił cię o gitarę. Wyobrażenie o sytuacji. Znowu wydziwia, znowu coś chce, znowu robi. Na pewno pewnie rzuci. Tak, pocieszy się trochę, a nie będzie grał. A musimy sprawdzić, a nie będę wydawał pieniędzy. Już sobie stworzyłeś wyobrażenie i idzie decyzja. Nie będę ci kupował. Albo kupię ci za miesiąc, albo kupię... Popatrz, schemat począł. Poszedł. Z czego ten schemat wyszedł? Z twojego doświadczenia. Ktoś powie, to co ja mam zrobić w takiej sytuacji? No właśnie, skoro chcę i wiesz, że chcę, a nie chcesz wydawać pieniądze, jakie jest inne wyjście?
1: No nie wiem. Pożyczyć
0: od kogoś. Stop. No nie wiem. Popatrz, właśnie się objawiła nieświadoma niekompetencja. Ona wyszła na jaw. Nie wiem. Weszła w element świadomej kompetencji. No nie wiem, co mam postąpić. I teraz nabieram kompetencji. Może pożyczyć? No to dobra, to teraz od kogo? I dalej mamy cały czas ten przepływ. Zobacz, ten schemat non-stop działa. Tak? I mówisz do takiego dziecka, słuchaj, to dobrze, to zróbmy tak, bo gitarę to kupmy, jak chcesz się uczyć, to fajnie by było, żebyś dobrą gitarę dostał, żebyś sobie nie niszczył słuchu, ale to kosztuje, w związku z tym może wynajmijmy najpierw gitarę, wypożyczmy, popatrz, czy ci się to pasuje, czy jest, czy będziesz z tym grał i wtedy kupimy taką, jak, i będziesz wiedział, jaką chcesz wtedy. I zobacz, czy to dziecko słyszy, nie kupię ci? Nawet gdybyś mu w życiu nie kupił, czy ono jako dorosły powie, tak, ojciec to mi nigdy nic nie dawał, ja mam traumę rodzicielską i ranę ojcowską, muszę ją wyleczyć. Nie, w jego głowie zostanie ojciec zawsze był wsparciem. Ojciec dawał rozwiązania, których ja nie miałem, ale dostawałem. Ale co, dostałeś tą gitarę? Nie, pożyczyłem, grałem, ale to nie moje. I on już nie będzie pamiętał. Zobacz, kto nas tego, Maćku, uczył? Kto z nami tak postępował? Było nie, bo nie, albo tak, bo tak.
1: Ostatnio zadałem pytanie takiemu mojemu klientowi, który jako mężczyzna sam wychowuje syna. I zadałem mu proste pytanie. Jakiej szkoły na świecie, w Polsce, ale na świecie nie ma, a jest niezbędna? Szkoła bycia rodzicem.
0: Na przykład. Tak, ale to równie dobrze szkoła bycie człowiekiem, szkoła bycie dziadkiem, szkoła bycie i tak dalej. Tak? Czyli zobacz, sprowadza się to do życia, do praktyki, do funkcjonowania. Czyli co znaczy praktyka? Taka, że robię tak, że jest dobrze. A co znaczy dobrze? Dobrze dla ciebie, dobrze dla Kazika, dobrze dla Marysi, dobrze dla rządu, dobrze dla Ameryki. Co znaczy dobrze? I teraz jeżeli sobie zadasz tak absurdalnie, pozornie absurdalne pytanie, to nagle nie. Chodzi o to, żeby dobrze było między mną a Marysią. A, czyli mówisz o relacji. To skąd wiesz, co dla Marysi jest dobre i jak Marysia działa? Żeby zrobić dobrze, jeżeli chcesz pielęgnować, żeby roślina pięknie rosła, to się uczysz, jakie ona potrzebuje warunki. I co z tego, że ty lubisz czekoladę? Będziesz podlewał czekoladą tą roślinę? Kupował najlepszą czekoladę? No bez sensu, tak? No popatrz, to wręcz brzmi absurdalnie. Ale głupi Mikołajczyk, no przecież wiadomo, że nie. Nieświadoma kompetencja, tak? Wiadomo, że roślinie się nie daje czekolady. Ale skąd wiesz, co Marysi trzeba dawać? Jak Marysia ci może o tym powiedzieć, jeżeli sama tego do końca nie wie? Bo ma właśnie taki bigos informacyjny, który cały czas nam się robi w głowie. Bądź taki, bądź taki, bądź taki, bądź taki, ale nikt nam nie mówi na końcu,

0: jak mam to zrobić, żeby ten efekt osiągnąć. Dlaczego? Bo nikt nam nie pokazał schematu, według którego to wchodzi i my to wrzucamy. Zmień. Jak? Nie wiem jak, ale ma być dobrze. A co będzie dobrze? Przestań mi zadawać głupie pytania, po prostu zrób to i ma być dobrze. Trochę to przypomina często pracę, nie? Ale czy nie przypomina to często właśnie relacji?
1: No przede wszystkim.
0: Wejdźmy głębiej. Czy nie przypomina to czasem relacji w sypialniach też? I później każdy ze swojej strony zostaje w jakimś doświadczeniu przyjemnym, obojętnym, bardzo przyjemnym, pożądanym, nieoczekiwanym i tak dalej. Ale jeżeli my o tym nie umiemy powiedzieć, nie umiemy, nieodpowiednio to nazwiemy, to automatycznie tworzymy sobie blokady. Jeżeli tworzymy sobie blokady, no to macie piękne wytłumaczenie. Ja tam jestem niemanualny i w ogóle nietechniczny. No i co? To tłumaczycie, dlaczego jest tak i tak? Nie. A dołożyłeś starań, żeby to zrobić? Nie. A zapytałeś kogoś, jak to możesz zrobić, żeby to zrobić? A powtórzyłeś to na zasadzie zapamiętałem, czyli czy zrobiłem i wyrzuciłem z głowy, bo to mnie nie interesuje. To są dwie zupełnie różne rzeczy. I zobacz, ja tego nie wartościuję, Maciek. Nie wartościuje, czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Pokazuje tylko schematy. Bo jeżeli świadomie powiem, mi to jest niepotrzebne, jest to tylko jednorazówka, nie potrzebuję się tego uczyć i nie będę zaprzątał, to ja jestem świadomy, że tego nie umiem i jestem świadomy tego, że za każdym razem będę potrzebował pomocy. Ale co w konsekwencji mi to daje? Wewnętrzną świadomość, a więc spokój. Tak? Jeżeli nie, to jestem tym sterowany. To nie ja tym zarządzam, tylko to rządzi mną. I ja nawet nie wiem, co mną rządzi. Czyli nie patrzę wtedy na mechanizm, tylko patrzę na, nie wiem, na kolegę, koleżankę, szefa, szefową, żonę, męża. To on taki jest. To dziecko takie jest. Nie, to mechanizm działa, który jest dziecko i ty jesteś nośnikiem pewnych mechanizmów. Sterujesz tym mechanizmem, wykorzystujesz go, czy mechanizm wykorzystuje ciebie. Bo to, że on działa, to bez dwóch zdań. I teraz możemy sobie, Maćku, wejść w ten obszar świadomości, duchowości, wzrostu, rozpoznania, rozwoju osobistego, tak? Bo to dla mnie zaczyna się rozwój, kiedy masz świadomość tego, czego ci brakuje, masz świadomość tego, co masz, czyli znasz swoje zasoby, znasz swoje braki, wiesz, do czego ci te braki są potrzebne, uzupełnienie. Bo wiesz, co chcesz uzyskać i później już trenujesz, czyli uzyskujesz świadomą kompetencję w czymś, aż do momentu, aż to przejdzie w nieświadomą kompetencję i nagle zmienia się. Zwróć uwagę, możesz według tego schematu również bardzo łatwo rozpoznać, co to znaczy, że ktoś, nie wiem, oj, zmienił się, jakieś wydarzenie tak silnie wpłynęło na niego, że już od tego czasu nie robi tego, czy tego, czy tego, tak? Czy zmienił się. Nie, mechanizmy się nie zmieniały. Jego struktura, czyli jego szkielet się nie zmienił. Zmienił się sposób zachowania. Czyli na przykład wykonał coś i dostał dla niego osobiście, wewnętrznie na tyle silny impuls, który na tyle wstrząsnął nim, że on już będzie unikał jak ognia. Czyli dotknął się tak pieca i poparzył, że już następnym razem, jak będzie chciał, to będzie mądrzejszy i weźmie rękawice, pogrzebacz albo cokolwiek innego. Albo będzie unikał tego pieca z dala. Unikał, czyli uciekam od niebezpieczeństwa. Czy to złe, czy dobrze? Nie, jest to jedna z opcji. Ale nauczyć się obsługiwać ten piec, żeby nie uciekać od niego i się nie poparzyć, to już jest kompetencja zupełnie inna.
1: I dotyczy to dokładnie relacji.
0: Absolutnie. Absolutnie. Więc właśnie to chcę powiedzieć, że te schematy są tak uniwersalne, czyli fundamentalne, czy dotkniesz to relacji osobistej, czy relacji intymnej, czy relacji rodzic-dziecko, rodzinnej, pracowniczej, koleżeńskiej, sąsiedzkiej, jakiejkolwiek relacji ja versus otoczenie. Pamiętasz? Cały czas to powtarzam. My patrzymy on, ona, ono. To on, ona, ono to jest moje otoczenie, moje środowisko. I w tym środowisku się coś dzieje. I to jestem ja versus moje środowisko. To środowisko cały czas jest zmienne, czyli non-stop tworzy bodźce jakieś. A moja umiejętność i mój komfort polega na tym, czy ja te bodźce umiem obsługiwać, czy nie umiem obsługiwać? Czy nie wiem, że nie umiem obsługiwać i żyję w przekonaniu, że ja to dobrze robię, ale nie wychodzi? Czyli bierzesz widelcem, bo widziałeś, jak dziadek coś tam robił, brał coś i kroił i chleb ładnie wychodził, bierzesz widelec i robisz jak dziadek, wszystko robisz jak dziadek, wszystko dokładnie i nie możesz pokroić chleba. Czego ja nie umiem? Ja to jestem ofiara, ja to jestem dupa, ja nie potrafię, ja to... Hej, dziadek nie robił tego widelcem, tylko nożem, weź nóż, sprawdź. Ojej, działa. No to tylko to musisz pamiętać, bo już to wszystko wyćwiczyłeś, tylko to, co musisz pamiętać, że jak bierzesz do tego się zabierasz, to masz wziąć do ręki nóż, a nie widelec. Tylko tyle. Już nic więcej nie musisz się uczyć, bo resztę wszystko umiesz. I teraz tak, języka polskiego się uczyć nie musisz, bo już go umiesz. Ale musisz się nauczyć, kiedy wziąć widelec, a kiedy nóż. A to są dwie różne rzeczy. Czyli musisz się nauczyć, kiedy jakie słowo wziąć, a nie uczyć się języka. Przecież umiem. I teraz zobacz, jeżeli dwie osoby rozmawiają się, kłócą, to no nawet do głowy nie przyjdzie, że one nie umieją języka.
1: Tak.
0: Bo już jest, mamy wykształconą nieświadomą kompetencję porozumiewania się, tak, w języku polskim, ale mamy nieświadomą niekompetencję w używaniu tego języka, w sterowaniu tym językiem. Ale
1: no
0: również zachowaniami. Ale no również zachowaniami.
1: Rozłożyliśmy na części pierwsze. Teraz jak to zebrać do kupy?
0: A, za dużo? Nie, cały czas mamy schemat wejście, przetwarzanie, wyjście. Tego się trzyma.
1: Wiem. Tylko jest rozłożone, fajnie widzę.
0: Tak.
1: To wszystko te... Jak to teraz złożyć do kupy, żeby to
0: umieć? Na jabłuszkach. Na jabłuszkach, czyli przykłady. Czyli przykłady. Dowolne przykłady. Wrzucaj jakikolwiek przykład zachowań, który spotkałeś z klientami czy osobiście. I chodzi o to, żeby na przykładach, które, na sytuacjach, które przeżyliśmy, żeby te sytuacje osadzić, jakby rozmontować w tym schemacie. Rozmontować, to znaczy przyłożyć ten wzorzec tego schematu.
1: I wtedy... Dobra, to weźmy jabłuszko dzisiejsze, moje jabłuszko w komputerze.
0: Dobrze.
1: Przykład, tak? No nie ma głosu. No nie ma głosu, kurde. Próbujemy na wszystkie możliwe sposoby. Tu no, trochę komputer znam. Może nie jestem specjalistą, ale na tyle, gdzie co jest. Raz sprawdzam. Głos tu działa, na dole działa, tu działa. No ale ty mnie nie słyszysz, tak? No i w pewnym momencie się zacząłem zastanawiać, co jeszcze innego mogło się zdarzyć w komputerze, że ty mnie nie słyszysz.
0: Tak.
1: Ja sobie wtedy przypomniałem, że używałem przez ostatnie dni słuchawek i takiego kabelka, tak? Gdzie jest ten kabelek? Kurde. No nieważne. Tego kabelka, żeby wsadzić do komputera. No to wziąłem, wsadziłem, wyciągnąłem, wsadziłem, wyciągnąłem. Okazało się, że prawdopodobnie coś tutaj z głosem się stało w tej części komputera i w momencie, kiedy to odblokowałem, zacząłeś mnie słyszeć.
0: I proszę pana, opowiadasz historię.
1: Tak.
0: Każdy tą historię zrozumie.
1: Tak.
0: Każdy ją usłyszy.
1: Tak.
0: I każdy nadaje jej wartość. O, Maciek głupi, mądry, sprytny, niesprytny. I jakąś wartość nada. Natomiast popatrz na tą sytuację, cały czas mówię, w kontekście samoświadomości, rozwoju i że tak powiem, komfortu wewnętrznego, bo do tego to się sprowadza. Wszyscy chcemy szczęścia, czyli co? Odczucia szczęścia. Wszyscy chcemy miłości, czyli odczucia miłości. Wracam, czego bardziej, jeszcze precyzyjniej to nazwijmy. Wszyscy potrzebujemy mieć zaspokojone elementy podświadomości, czterech filarów podświadomości. Potrzeba przeżycia, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba miłości, potrzeba akceptacji. Każdy z nas. Kiedy będziesz miał potrzebę akceptacji w sobie?
1: No przede wszystkim...
0: Jak nie będę głupi? Jak inni nie, powiedzą,
1: nie, że jestem nie. Fajny? Przede wszystkim, kiedy ja będę miał takie wewnętrzne poczucie, że jest...
0: Maciek, ale ty głupi jesteś. Drugie zdanie. Maćku, ale ty jesteś głuptas. Podobne słowo.
1: Tak, tak.
0: Powiedz, jakie wrażenia w pierwszym i w drugim przypadku?
1: Wiesz, u mnie to jest.
0: My się
1: Okej.
0: znamy, to jest też inaczej, tak? My się już
1: Tak,
0: znamy,
1: a
0: jeżeli
1: my się.
0: no.
1: Natomiast tak, zdecydowanie lepiej odbiera się emocjonalnie drugie.
0: Czyli, ale jesteś głuptas. Bo jest to tak, z taką troską, tak? Z takim troszkę ironicznym. To nie jest, trudno powiedzieć, ale ty jesteś głuptas. Nawet jakbyś spróbował, ale ty jesteś głuptas. I nakrzyczeć kogoś, żeby kogoś, wiesz, zwyzywać. Ale już, ale ty jesteś głupi, to już brzmi, nie?
1: Tak.
0: Rozumiesz? I teraz zobacz, my się nie zastanawiamy nad słowami. Nie zastanawiamy się nad tym, jak powiedzieć coś, czyli co, umiemy posługiwać się tym językiem, czy nie? Znamy ten język, mamy go wdrukowane, mamy nieświadomą kompetencję. Ba, na tej nieświadomej kompetencji my zbudowaliśmy wejście, przetwarzanie, wyjście, czyli odruchy. To trzeba odpowiedzieć to. Ale ten język jest tylko nośnikiem tego, co mamy w sobie, czyli naszego zrozumienia i naszych intencji. To naprawdę nie jest skomplikowane, wydaje się na początku, ale jeżeli to w głowie kliknie, to zaczniemy obserwować. I wiesz co, jak to się stanie nieświadomą niekompetencją, to nagle siłą rzeczy, jeżeli dasz tylko odrobinę uwagi na to, to zaczniesz przyglądać. A co, jak ja powiedziałem to, że to jest taka reakcja? To może następnym razem powiem inaczej. Albo od razu zapytam, słuchaj, a jakbym mógł to powiedzieć, żebyś rozumiał?
1: Powiem ci, że niby słyszę to od ciebie wielokrotnie, to określenie. Ale za każdym razem, kiedy przychodzi do jakiejś sytuacji, zapominam, żeby to muszę sobie wziąć po prostu, zapisać i położyć tu na stole.
0: Maćku, jeżeli zapominasz i twój mózg ucieka, to zrób sobie kotwicę. Od razu podpowiadam, mówię do ciebie, ale mówię do słuchaczy. Co to znaczy kotwicę? Przypominajkę.
1: Tak.
0: To może być przypominajką. A załóż sobie gumkę, żeby cię nie uciskała. I nawet jeżeli nie będziesz rozmawiał, to za każdym razem, kiedy spojrzysz na tą gumkę, a jak mam powiedzieć inaczej? Aha. Spojrzysz na gumkę i nawet nie będziesz rozmawiał. Bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby wytworzyć nawyk. Żeby wytworzyć nawyk, to trzeba to powtarzać poprawnie. Powtarzać niepoprawnie też wytwarza nawyk. Proste. Jak się nauczysz źle, to trudniej ci będzie później nauczyć się, bo jeżeli przyjdzie tylko hasło ukrój chleb, to weźmiesz to w najprostszy możliwy sposób odruchowo, tak jak się nauczyłeś. I teraz zobacz, jak to przeniesiesz. A czemu tak robisz, nie zrobisz tak? A, bo ja tak umiem, tak mi łatwiej. Wcale nie jest łatwiej, trudniej, widzisz, że jeszcze dookoła robi. Ale to, że nie angażuje świadomości i robi po odruchach, jest to subiektywnie łatwiej. No więc łatwiej mi jest rzucić buty byle jak, bo przecież zaraz będę wychodził. Zaraz to kiedy? No nie wiem, za 15 minut, za godzinę, a może jutro. Ale wytworzyłem nawyk, że wpadam do domu i rzucam buty byle jak. I teraz przychodzi druga osoba, która patrzy i mówi, no przepraszam, nie wiem, dobra, niech to będzie, czy damsko-męskie, nieważne, wyobraź sobie dwóch studentów w akademiku, czy dwie studentki. Jeden jest przyzwyczajony i potrzebuje porządku, poukładania, czytaj, pustka w głowie, czyli wszystko muszę mieć na swoim miejscu, bo inaczej się gubię. A drugi, gdzie położę, tam jest. I te dwie osoby zaczynają ze sobą żyć. Jeden będzie non-stop wszystko porządkował, a drugi będzie wszystko byle jakie. Jak dla tego porządkującego tamten drugi się zachowuje? Jest toksyczny i bałaganiarz. A ten drugi powie, jaki bałagan? To, że położę tutaj klucze albo tutaj to robię? To nie jest bałagan, wszystko mam.
1: Śmieję się, bo mucha mi lata tu jeszcze wlazła
0: Prosto w kamerę widać było, no.
1: prosto w kamerę.
0: Mucha ma parcie na szkło. No więc jak taka osoba będzie, jak takie osoby będą funkcjonowały? Tylko, że ta osoba, która rozkłada wszędzie, gdzie byle i gdzie, nie ma świadomości, że tu nie chodzi o to, znaczy to się nazwie umiłowanie porządku, bo de facto to jest potrzeba tego porządku, uporządkowania, ale potrzeba uporządkowania wynikająca z konieczności funkcjonowania. Rozumiesz? Każdy z nas jest tym mikroświatem, cały czas to powtarzam. My bardzo, bardzo łatwo, oczywiście rozmawiajmy o archetypach. Popatrz, czy jest porządek, czy jest bałagan, to jest bardzo pojęcie względne. Jeżeli my jesteśmy nauczeni, że porządek to jest wszystko poukładane od linijki i wszystko widać, no to nazywamy porządkiem. Czyli każde zachwianie tutaj będzie nieporządkiem.
1: I odwrotnie.
0: No tak. Tylko, że jak zobaczysz, popatrz, czytelność i estetyka jest połączona jakby z porządkiem, prawda? Możesz położyć kabelki i położyć kabelki. I ktoś wejdzie i powie, ale równiutko, wszystko ładnie. Tak, widać, że ktoś włożył w to dbałość. Prawda? A ktoś inny mówi, działa, działa, idziemy. No i mamy dwóch mechaników, który jeden, nie, proszę pana, ten kabel nie będzie wjechał, tu trzeba go puścić, tu przypiąć. To, pieprzy się z tym godzinę, ale wychodzi ładnie. A drugi mówi, da, działa, jedziemy. Nie dziaduj, drutem podwiąż. Skuteczne? Działa. Zobacz, cały czas żyjemy w pewnych wyborach, w pewnych preferencjach tych wyborów, tak? To jest ważniejsze. Co jest ważniejsze? Rzecz w tym, że nie zauważamy, że nasz organizm jako ciało i podświadomość ma również swoje preferencje. Co jest dla niej ważniejsze? I teraz naturalnie będzie wracało do preferencji. Twoją preferencją jest dynamika drugiego faktora. Zacząć następne, wrócić. Jak się psuje, to się nalepi plaster, idziemy dalej. Ma spełniać funkcję, idziemy, tak? Nieważne. I teraz dla ciebie to, bo będzie słychać, słuchajcie, ma ciekawe audycje, słuchajcie, kiedy ma okazję porozmawiać przy mnie, tak? Posłuchajcie. To mi to nie, ja się dystansuję, nie, ja obserwuję. Nie, Maćku, twoja podświadomość nie ma tych preferencji, więc nie zwraca na to uwagę. Ma zupełnie inne. Tylko czy masz, czy możemy mieć świadomość, że ktoś inny ma inne preferencje?
1: No, wiesz co, powiem ci, że to jest chyba podstawa do w ogóle relacji na przykład partnerskich.
0: No, wiesz, paradoks polega na tym, że i tak to się dzieje. Tylko albo to się dzieje na poziomie harmonii, albo konfliktu. Tak to nazwijmy, tak? Czyli znowu parametr, tyk, tyk, tyk. I pomiędzy, oczywiście pomiędzy te przejścia.
1: No dobra, ale w tej pierwszej fazie tak zwanego zakochania, jak gdyby tych preferencji nie widać.
0: Tak ci się wydaje. Tak ci się wydaje. One są, tylko ja bym powiedział tak. Zatrzymajcie się nad tym okresie zakochania, jak to ruszyłeś.
1: Ja nie powiedziałem, że ich nie ma. Że ich nie widać. Nie widać.
0: Dobrze, masz rację. Zwracam. Posłuchaj, ja bym zadał inaczej pytanie. Skoro wtedy, kiedy jest okres zakochania, czyli jak ja to nazywam ten okres demo, skoro potrafię tak zrobić, to znaczy, że ja mam umiejętności i kompetencje, żeby to robić. Pytanie brzmi, dlaczego później nie korzystam z tego? Mhm. To jest prawidłowe pytanie, bo wiesz, jeżeli czegoś nie umiem, to nie umiem. Jeżeli ktoś, zależy mi na jakiejś osobie, mamy wersję demo i ona mi wskaże mój brak, to ja się na to nie złoszczę. Tylko mówię, aha, ignoruję. Czyli potrafię to zrobić, potrafię przyjąć coś i żeby po mnie to troszeczkę tak w cudzysłowie spłynęło, żeby nie uruchomiło tej agresji. To dlaczego później tego nie wykorzystuję? Bo co? Bo mi nie zależy. No tutaj możemy powiedzieć, no tak, bo tu to się starał czy starała, a teraz to już się nie stara, bo musi. No nie do końca. No nie do końca. Myślę, że tutaj jest znowu kolejne brak rozróżnienia i nieuświadomienie sobie, że my to w sobie mamy, potrafimy. Tylko to jest odrobinę starania i ułożenia nawyków. Wyobraź sobie, że za każdym razem, kiedy jestem zirytowany, nauczyłem się brać szklankę i rzucać w ścianę. Idziemy razem do fajnej knajpy. I wiesz, tak się zdenerwowałem, tak, że złapałem i pieprznąłem o ścianę. No Mirek, nie wolno to robić, ja zawsze tak robiłem. Dlaczego nie wolno? Niech widzą, tak? Patrz, usprawiedliwiam swoje działanie, ale dlatego, że mam intencje i przekonanie i jedyny nawyk, który potrafię. Bo nigdy nie nauczyłem się innego. To jak, i zobacz, to jest Maciek, to jest tak, to tak wybrzmiewa w każdej rozmowie, jak posłuchasz. Jeżeli mówisz, słuchaj, ale powinieneś to tak zrobić, może nie rób w ten sposób, czy to jak mam zrobić? I momentalnie przeciwwaga, po to, żeby ci pokazać, żebyś odmówił tej przeciwwagi, mówi, no tak nie, no to właśnie. Czyli wybieraj, to czy to, wybieraj. Naprawdę to jest wybór? Naprawdę to jest wybór, wybierz to albo to, to skrajne i to skrajne. No to Maćku wybierz, albo będziesz altruistą, albo egoistą. Serio? To jest twoja propozycja? I tak jesteśmy uczeni, mamy takie nawyki. Miejmy tego świadomość, że to są nasze nawyki. To nie jest ani dobre, ani złe. Tak się nauczyłem, tak mam, tak mój organizm będzie naturalnie, żeby mógł w ogóle żyć, funkcjonował. Więc jeżeli chcę to zmienić, to potrzebuję jakiegoś wzorca, pomysłu. To jak nie być egoistą i nie być altruistą? No i teraz wiesz, no kombinuj. No skoro mogę być taki, ani albo taki, no to ten jest niedobry i ten jest niedobry, tak? Ja nie chcę się rozdawać dla innych wszystko robić. Ja nie potrafię, ja jestem ważny, to ja mam korzystać. I jedno i drugie jest bardzo niekorzystne w interakcjach, tak? Jest mocno odczuwane. A kto nam powiedział, wiesz, to takie na przykładzie, takie moje powiedzenie, jak dbasz o siebie, to nie zapominaj o innych. Ale jak dbasz o innych, to nie zapominaj o sobie. I teraz dopiero jak budujemy sobie jakby kanał trzeciej możliwości, to świadomość zaczyna mówić, aha, jest trzecia możliwość. Nie ma tylko to albo to, wybieraj. To co, mam w ogóle nie wchodzić do domu? Czyli nie kładź tu butów, bo wchodzisz zabrudzony. To może, to w ogóle nie będę wchodził do domu. Jak często to słyszałeś w życiu? W dowolnym wyborze. Jak często to słyszeliście w życiu? W dowolnym. Jak często to sami używamy? W dowolnej sytuacji. Tylko trzeba najpierw to zauważyć. Co ja gadam? Nie przytulaj mnie tego. To cię w ogóle nie będę przytulał. I co za różnica, Maćku, czy ja to wypowiem na głos, czy sobie w głowie pomyślę?
1: Tak, ale ty głupoty opowiadasz. Tak. Ja przestanę w ogóle mówić.
0: To nie będę przy tobie mówił. I teraz zobacz, ktoś będzie to... No to jeszcze mi grozisz, tak? I leci eskalacja. Ale możesz tego nie wypowiedzieć, tylko możesz zacząć to działać. Rzecz w tym, że znowu jak rozróżnisz, reakcja poszła, a kolejnym etapem jest pokazanie albo niepokazanie tej reakcji.
1: No dobra, okej. Okay. I znowu mamy rozłożone części.
0: Tak.
1: Trochę żeśmy tych części po... Ale generalnie to co mamy robić?
0: Żyć. Generalnie masz obserwować, jak na twoje zachowanie reaguje otoczenie. Czyli jak wchodzę w stado, nie wiem, ptaków, czy one uciekają ode mnie, czy się nie, czy sobie siedzą. To jak mogę wchodzić w to stado, żeby one nie uciekało na przykład? Tak? Oczywiście znowu ekstremalny przykład, ale chodzi o to, żeby pokazać, świat jest naszym lustrem. Maćku, świat jest naszym lustrem, ale tu nie chodzi o lustro, że odbija jeden do jednego. Ja wolę używać tutaj świat jest, czyli twoje środowisko jest papierkiem lakmusowym. Ono reaguje na twoje działanie. Jeżeli zaczniesz inaczej postrzegać, będą inne reakcje, a więc świat, w którym będziesz żył, zacznie się zmieniać, nie zmieniając nic. Oczywiście gwarantuję, że w głowach wielu słuchaczy pojawiło się tak, tak, to ja mam wpływ na to, żeby mi przyszli i włamali się do mieszkania? Albo że ja mam wpływ na to, że mój świat co, zmniejszą mi podatki? Albo paliwo zdrożeje? Rozumiesz? I to jest naturalne. I teraz zobacz, co ten schemat pokazuje. To co, mam to? To jest usprawiedliwienie dalej swojego działania wynikające z niezrozumienia, czyli to jest ochrona, obrona, samoobrona podświadomości, żeby uwzględnić, ja mam przecież dobre intencje, to czemu się mnie czepiasz i krytykujesz, skoro ja mam dobre intencje? Bronię swojego. Naturalne. Właśnie o to chodzi, żeby zobaczyć to, że to jest naturalne zachowanie. To zachowanie nas zabezpiecza. To zachowanie daje nam życie. Ale to zachowanie możemy modyfikować, jeżeli podświadomość poczuje się bezpiecznie i cię wpuści w to. Wtedy tam wejdziesz, wtedy zobaczysz. Wtedy przychodzą, jeżeli ta zmiana następuje, to przychodzi ten aha moment. Tak? Aha! To o to chodzi. No.
1: No.
0: No.
1: Czyli uważność, podstawa.
0: Czyli uważność, obserwacja, uważność. Ale właśnie uważność, obserwacja, z jednej strony cały czas, czy wielokrotnie w audycjach powtarzaliśmy o tej uważności na siebie, obserwacja siebie. A ja skłaniam tutaj element Sam siebie możesz obserwować, ale według z czego tego skalibrujesz? Tylko będziesz się ugruntowywał, że to, co robisz, jest dobrze, i jest niewinne, i jest czyste, i jest pełne miłości. I to będzie prawda. Rzecz w tym, że ta prawda stanie się oczywistą prawdą dla ciebie. A nie działa dalej. Przecież tak bardzo chciałeś i tak się starałeś i się zacząłeś złościć, że komputer nie mikrofonu. Przecież to ważne. Przecież audycję mamy nagrać. Przecież to czas leci. Przecież no bardzo chcesz. Przecież nic nie zrobiłem. Przecież nie zepsułem, nie polałem go wodą, nie uderzyłem, nic nie robiłem. Dlaczego on nie działa? Zaczynam się złościć. A komputer ma to gdzieś. Na szczęście. Tak? On dalej nie działa. Dopóki nie trafisz w to, świadomie bądź przypadkiem, nie trafisz w to, co blokowało działanie. I zadziałał? Zadziałał. No więc chcesz mi powiedzieć, że z innym człowiekiem nie można tak samo postępować? Tylko czy my sobie dajemy szansę i chęć? I teraz tylko chodzi o to, żeby sam proces, w którym to dochodziłeś, żeby proces był spokojny, systematyczny. Krok po kroku. Po co my wprowadzamy tą element? Chcę już, on powinien zrobić. Zobacz, to też, to właśnie objawia to, jakie mamy schematy w sobie, jakie mamy nawyki. To są nasze nawyki. Ten komputer pokazuje, jak my reagujemy. Twoja reakcja na komputer pokazuje mi, jak ja reaguję na tą sytuację. To jest moja reakcja. Mhm. Co ja mogę zrobić? No siedzę, czas leci i nie możemy zrobić i tak dalej. No Mirek, najwyżej nie nagramy audycji, to zróbmy sobie przerwę, niech Maciek sobie to na spokojnie zrobi, wyciszy się, może po południu, może później, może kiedyś, tak? Zobacz, czy my mamy takie wzorce? Nie, już natychmiast to, bo żeśmy się umówili, to tak ma być. Jasne, to jest szlachetne, ale są sytuacje, które pokażą ci, bardzo dobitnie pokażą ci, czy twoja szlachetność to jest dalej szlachetność, czy upartość i skostnienie. Czyli czytaj brak elastyczności szlachetności, tak? Bo co z tego, że ja mam dobre intencje? A czy mój sposób wyrażania tych intencji w różnych sytuacjach jest dobry? Czy ja potrafię pokazać swoją intencję drugiej osobie w sposób, w który ona przyjmie i zrozumie moją intencję? Czy będę ją wpierał, masz, jedz, bo to jest dobre?
1: No tak.
0: Tylko i aż o tym mówimy. Mówimy o relacjach, w których każda relacja jest świetna wtedy, kiedy i jedna, i druga strona czuje się dobrze. I mamy tego przykłady. Spotykasz osobę i tak, ty jesteś naładowany, druga strona jest naładowana, jest świetnie, jest fajnie, chce się być. Ale jak tylko jedna jest zadowolona, a druga nie, to jak długo to potrwa? To już się zbiera tam element niefajny, bo on się odbije prędzej czy później. Dlaczego? No bo zaraz będziesz, powiedzmy, że ty jesteś zaangażowany i jest ci fajnie, a druga strona nie. Ale towarzyszy, o to na początku masz radość, bo o, jest, dzieje się, dzieje. Ale po pewnym czasie zaczynasz zauważyć, ej, coś jest nie tak. Po czym zaczynasz zauważyć, ej, ta osoba nie jest zaangażowana. No i mówisz, bo ty się nie angażujesz. A ta druga patrzy i mówi, ale o co ci chodzi? I teraz przykład. Wyobraź sobie, że ty masz, nie wiem, kurczę, jak to powiedzieć, żeby nie wchodzić w te detale emitypowe, bo to niewiele powie. Chodzi o to, że masz pewien układ, w którym ten entuzjazm pokazujesz, robisz, starasz się, chce ci się, tak? A że jesteś jeszcze spinacz na drugim faktorze, no to będzie takie bardzo, bardzo intensywne pokazywanie, tak? Oczywiście nałóżmy na to wiek, no inaczej będzie to nastolatek pokazywał, inaczej mężczyzna dojrzały. A po drugiej stronie masz osobę, która ma podwyższone progi czułości emocjonalne. Czyli musi być bardzo silny sygnał, żeby zareagowała. Bardzo silny, to dotyczy również świeży. Czyli jeżeli byśmy przyjęli sygnał w skali od 0 do 10, dobrze? Umownie, żeby to zrozumieć. To pierwszym razem, żeby ten sygnał zadziałał, musi mieć przynajmniej wartość 5. Drugim razem musi mieć już wartość 7, bo już do 5 jest przyzwyczajony organizm i wycina. Trzecim razem musi mieć 9. Ale inny sygnał znowu może przyjść, bo jest świeży, może przyjść 5. I teraz obserwujesz taką, powiedzmy, partnerkę. Idziesz w towarzystwo i ona reaguje, jest zaangażowana, uśmiecha się, krzywi się, robi mimika, wszystko, wszystko. Przychodzi do domu i cokolwiek zrobisz, to patrzy na ciebie. W interakcji z tobą tak. Jesteś zadowolona? Tak. Bo ty się nie angażujesz. Czego ty się czepiasz? Jak się nie angażuję? Gdybym się nie angażowała, to by mnie tu nie było. A kto robi to i to i ty to nazywasz niezaangażowaniem? Widzisz mimikę? Dlaczego? Bo interpretujesz to wszystko przez pryzmat swoich zestawów, swojego doświadczenia. Bez rozpoznania, dlaczego to się dzieje po drugiej stronie, nie umiemy tym zarządzać. Bo jeżeli to rozpoznasz i wiesz, potrafisz nazwać, to nie oczekujesz od niej, że ona nagle będzie się uśmiechała. No bo nie będzie, bo to jest jej natura. Ale możesz zastosować inną rzecz. Zadowolona jesteś? Tak. A w skali od 0 do 10? 5 bardziej, czy poniżej 5? Powyżej 5. A bliżej 7, czy brzmi absurdalnie? Maćku, ale to pozwoli nam na początku nauczyć się rozróżniać. A potem wytworzą się skróty do takiej procedury. Na zasadzie uśmieszek? Tak. I już wiesz, że jest zadowolona pomimo tego, że tak. Rozumiesz? My tego się nie uczymy. Znaczy inaczej. My się tego uczymy w sposób zupełnie nieświadomy. Przez cierpienie. I czyli ucieczka od bólu, dążenie do przyjemności. Ale na zasadzie chybił trafił. Każda sekunda życia jest innym środowiskiem. To nic, że zawiera wiele wspólnych rzeczy, ale zawsze się różni. Różni się choćby dlatego, że nasze doświadczenie się zmienia.
1: Kiedy ci zadałem pytanie, to co mamy robić, powiedziałeś żyć. To może chodzi o to, żeby świadomie żyć.
0: Ależ oczywiście, że tak. A nieświadome życie to jest życie czy wegetacja? Rozróżnijmy to.
1: Nie, to jest nieświadome życie.
0: A to jest nieświadome życie. Brawo. Brawo. Ale zobacz, potrzebujemy, cały czas potrzebujemy, żeby się orientować, potrzebujemy rozróżnień. Potrzebujemy rozróżnień, dlatego mamy, żyjemy, funkcjonujemy w świecie takim dualnym, bo dualność pozwala nam rozróżniać dobre, złe, czarne, jasne. A teraz pytanie, jak jasne albo jak czarne? Jak ciemne, tak? Ciche, głośne. Jak głośne, jak ciche. Rozumiem.
1: Ja jestem ciekaw komentarzy pod tą audycją dzisiejszą, ponieważ sam mam gdzieś w głowie jakieś tam informacje, które bym chciał, pewnie będziemy rozmawiać jeszcze, to wyjaśnimy sobie, ale wydawałoby się, że to jest takie proste.
0: Maciek, jeszcze raz, to jest bardzo proste, choć niełatwe w wykonaniu. Dlaczego? No właśnie, nieświadoma niekompetencja, świadoma niekompetencja, świadoma kompetencja, nieświadoma kompetencja. Jeżeli nigdy na to nie patrzyłem, to co moja podświadomość zrobi? Choćby twój mózg chciał, on na ten moment w tej krótkotrwałej pamięci będzie to analizował tak, tak, tak, ale teraz połączyć to wszystko, to musi się zadziać w środku. Jeżeli nie ma tam schematów działania, czyli trzeba to powtarzać, powtarzać, powtarzać, aż kliknie.
1: No dobra.
0: Ale po co się będę męczył? Możesz się nie męczyć, to męcz się w relacji, to męcz się w pracy, to męcz się w życiu, a tu możesz się nie męczyć. No twój wybór, to dalej jest wolna wola. No bo nie będę, bo wiesz tam, do czego to się sprowadza. Przepraszam, kończymy już, tak? Bo już widzę, że czas, ale sprowadza się to do tego. Nie będę podejmował trudu, wysiłku, żeby coś zmieniać, bo mnie to męczy. Ale działanie według schematów, które mam, już co jest rozpoznane, że mnie męczy. Mój wybór, co ja wybiorę. Czy ja teraz się przemęczę i dam wysiłek na miesiąc, półtora uważności, ale potem całe życie mam spokój, bo mam ten już nowy nawyk, czy po prostu będę ignorował. To jest prosty przykład, te noworoczne postanowienia. Będę od jutra, będę robił to. Od jutra, nawet kartkę napisałem, od jutra będę. I każdego dnia jak wstaję, to widzę, od jutra będę, tak? Rozumiesz, nie patrzenie, nie zwracanie uwagi na podstawowe rzeczy wprowadzają nas to, że my zawsze stosujemy metodę prób i błędów w nadziei, że będzie dobrze. No i tu na koniec zakończmy dzisiejszy odcinek pięknym zdaniem Dale'a Carnegie'ego. Definicja głupoty. Robić ciągle to samo i oczekiwać innych efektów.
1: No dobrze. To na dzisiaj tyle.
0: Nie? Zmęczyłem cię. Mam nadzieję, że...
1: Nie. Ja się bardziej sam zmęczyłem własnymi myślami. O.
0: Okej. Czyli tam ci zamieszanie się powstało. No dobrze, ważne żeby ten porządek wrócił już w innej kolejności, nie po staremu. Bo jak po staremu, to nic się nie zmieni, nie?
1: Tak.
0: Ale też się wytworzy doświadczenie i nawyk. Nie ma sensu o tym gadać, bo i tak to nic nie daje. To też jest nawyk. Kochani, życzę wam pięknego wieczoru. Wspaniałego zbliżającego się weekendu i do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

0: pressure out, you were gonna find release.
1: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura bez pozwolenia.

Serdecznie. MTP bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji MTP bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej i tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejpasz mentalny kart.

urwa ci łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest

0: a win.
1: Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: Radiocenzura. Witam serdecznie w kolejnej audycji Bliskość bez tabu. Witam prowadzącą Katarzynę Cieszyńską. Cześć Kasiu.
1: Cześć Kasiu, witam wszystkich.
0: Dzisiejszym tematem audycji Bliskość bez tabu są różnice w libido w związku. Czy to normalne? No to jeżeli możemy zacząć od tego, żeby jednak zdefiniować, co to jest to libido.
1: No, najkrócej, pewnie i najprościej mówiąc, to jest ta moja ochota na seks. Nie? Czy ja czuję w sobie potrzebę seksualną, czy nie? Czy mi się chce, czy mi się po prostu nie chce?
0: No i tutaj się okazuje, czy różnice w libido w związku to problem, czy po prostu normalna rzecz?
1: Zasadniczo to, że mamy różnicę w libido, czyli różnicę w tym, jak często mamy ochotę na ten seks, jest czymś naturalnym. I na to ma wpływ bardzo wiele czynników. Począwszy od tych biologicznych, jak hormony, leki, po te takie nasze codzienne, jak stres i zmęczenie, po jakieś też uwarunkowania nasze osobiste. Więc w parze to bardzo widać. Wtedy się możemy jakoś spotkać z tym, że właśnie partner czy partnerka ma większą ochotę na seks, ja trochę mniejszą, albo odwrotnie, albo czasem ja mam większą, czasem mniejszą, podobnie partner.
0: A powiedz mi, Kasiu, tak z Twojego doświadczenia, czy ludzie dobierają się tak w pary o podobnym libido, czy to nie ma znaczenia? Czy to dopiero wychodzi w trakcie?
1: Ja bym powiedziała, że to wychodzi dopiero w trakcie, bo kiedy mówimy o libido w parze, w związku, no to jakby oczywiste jest, że na początku, kiedy się poznajemy, kiedy ten związek jest jeszcze taki ciągle młody i trochę do podkrywania tam sobie mamy i w tej naszej relacji, to libido może być znacznie większe. Bo tu już mamy, prawda, coś nowego, coś innego, jest taka duża potrzeba i też ochoty na seks. Mówimy wtedy też bardzo często o takim pożądaniu spontanicznym, że ja po prostu czuję i potrzebuję współżyć z tą ukochaną przeze mnie osobą. Natomiast im dłużej trwa związek, to wcale już tak nie wygląda. Różnie może być też z tym libido i ono nigdy nie jest stałe. O tym żeśmy też już trochę w jednej z audycji mówiły, o libido w takich długotrwałych związkach.
0: W takim bądź razie, co wpływa na obniżenie tego libido?
1: Jeżeli w ogóle popatrzymy na libido w kontekście pary, to tam kilka rzeczy ma takie dość istotne znaczenie. Pierwszy to jest na pewno nasz obszar taki relacyjny, emocjonalny, czyli to, jak my się z sobą mamy. Czy nam jest po prostu przyjemnie razem, mamy do siebie zaufanie, doświadczamy poczucia bezpieczeństwa, czy na przykład jak jesteśmy w konflikcie, czy w jakiejś urazowości, czy jakiś lęk przeżywamy, no to oczywiste jest, że wtedy to libido jest wycofane. Nie mam ochoty na coś intymnego, na seks z drugą osobą. I tutaj chciałabym też się odnieść zrobić taką małą dygresję, bo pracując z mężczyznami, czy to psychoterapeutycznie w gabinecie, czy właśnie w ramach takiej terapii seksualnej, mężczyźni często jeszcze mówią o takim swoim stereotypie w świecie męskim, o tym stereotypie też często mówią kobiety, że przecież mężczyźnie zawsze powinno się chcieć, zawsze powinien mieć ochotę na seks. Czasami mężczyźni przychodzą i trochę opowiadają o swoich partnerkach jako tych, które na przykład po kłótni, po różnych trudnych słowach, których od siebie nawzajem usłyszeli, kobieta jest zdziwiona, że mężczyzna nie ma ochoty na seks, bo się już przecież pogodzili, albo się nie pogodzili, a przecież on powinien mieć ochotę na seks, bo on jest mężczyzną. No to jest taki duży mit. I zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn ta sfera emocjonalna jest bardzo ważna. Jeżeli ja przeżywam przyjemne, dobre emocje przy partnerze czy partnerce, to będę miała ochotę. Czy będę miała ochotę na seks? Jeżeli nie, to tego też nie będzie. I to jest coś bardzo naturalnego. Kolejna rzecz, która ma wpływ w parze na libido, no to jest poziom naszego zmęczenia, poziom stresu. To będzie też coś, co będzie obniżało. libido w parze. Jak najbardziej, prawda, kwestie hormonalne, etap naszego związku, czy nie wiem, mamy małe dzieci, czy odchowane, jak mamy małe dzieci, to jesteśmy często zmęczeni, tego czasu też nie ma na seks. Zależy też od etapu związku. Także libido nie jest czymś stałym, zależy od wielu, wielu rzeczy.
0: Ale też tutaj się odwołuję do Twojego doświadczenia, Kasiu. Nie wydaje Ci się, że teraz, jeżeli chodzi o to libido, to właśnie takie nastąpiły czasy, kiedy kobiety mają większe, a mężczyźni mniejsze? Mi się tak
1: Wiesz co, ja
0: wydaje, że
1: powiem Ci, że w
0: tak.
1: takiej mojej praktyce terapeutycznej tego nie obserwuję, że to jest
0: Nie?
1: tak różnie bywa. Chociaż gdzieś rzeczywiście, tak sobie myślę, w świecie różnych artykułów, takich paranaukowych też czasem takie głosy też się pojawiają.
0: No bo samo to, że teraz się tak na przykład przesunął wiek, jeżeli chodzi o kobiety, które zachodzą w ciążę. Dawniej to było jednak, no tam 20 lat to był
1: Tak.
0: ten wiek, a teraz się to przesunęło, że nawet po 40, koło 50 nawet już, kobiety się dopiero decydują na to, żeby mieć dziecko. Czyli no, te zmiany hormonalne, to wszystko też ma wpływ później, nie, na to libido. A jak nie ma tego, tych zmian takich, no to wydaje mi się, że to libido jest takie właśnie u tych kobiet wyższe. Natomiast z mężczyznami tutaj, z tego co ja tak zaobserwowałam i też rozmawiałam kiedyś z jednym panem na ten temat, który się tym zajmuje, mówił, że tutaj, jeżeli chodzi o mężczyzn, to teraz jest duży problem z testosteronem u mężczyzn. Że on spadek tego testosteronu powoduje też to, że to libido później jest niższe. Jak ty o tym?
1: Wiesz co, tak, no, w kwestiach hormonalnych testosteron pełni taką zasadniczą, główną rolę u mężczyzn, ale również u kobiet. Jeżeli on jest na jakimś niższym poziomie z powodu na przykład, nie wiem, zmęczenia, przewlekłych chorób, no to oczywiście, że to będzie miało wpływ na libido. A ja sobie jeszcze też pomyślałam teraz, wiesz, jak mówisz o kobietach i o libido, tak patrząc, generalizując na pewno świat kobiecy, to też sobie myślę, jeżeli to się już pojawia, to na ile to może też mieć związek, wiesz, z takim bardzo, nie wiem jak to nazwać, ale takim usamodzielnieniem się kobiet, takim trochę, prawda, że one już nie muszą być przy tym mężczyźnie, żeby, nie wiem, dobrze zarabiać, mieć jakiś duży komfort w życiu, też taki osobisty na poziomie materialnym. Na ile ta sprawczość kobieca w organizowaniu, najogólniej mówiąc, swojego życia, też może mieć przełożenie na to, że ja sobie bardziej pozwolę doświadczać swojej seksualności.
0: No właśnie, to też może na to mieć wpływ. No ale teraz przejdźmy do takich tematów, które może będą bardziej dla naszych słuchaczy potrzebne, takie jak na przykład, jak powiedzieć partnerowi i partnerce, chcę więcej, bez wywierania presji.
1: No to bardzo często pary, kiedy zaczynają rozmawiać o jakichś swoich różnicach w obszarze seksualnym, doświadczają tutaj rzeczywiście sporo jakichś takich trudności. I to, w jaki sposób mówimy, ma naprawdę bardzo duże znaczenie, bo często w parze, kiedy jedna osoba ma taki okres w życiu, że potrzebuje więcej seksu, a druga nie, stoi przed takim dylematem, jak o tym powiedzieć. Wtedy ważne jest mówienie bez oceniania, tak już najkrócej mówiąc. Czyli na ile, w moim rozumieniu też dużo zależy od dojrzałości danej osoby, prawda? Bo jeżeli ja przeżywam jakąś frustrację w związku z tym, że ja bym chciała na przykład więcej tej czułości w seksie, czyli w ogóle przeżywania bliskości w seksie, a mój partner na przykład mniej, bo ma dużo pracy, jest przemęczony, jest w ogóle sfokusowany na czymś innym w życiu zawodowym, to ja oczywiste jest, że będę przeżywała frustrację. I teraz jakby ważne jest, co ja z tą frustracją zrobię, bo ja mogę przyjść i powiedzieć, co tak mamy mało tego seksu, czy ja już ci się nie podobam, a może już myślisz o kimś innym, nie? Czy ja mogę zaatakować. Bo ja się boję. Nie wiem, o czym to jest. Nie mam informacji. ale ja równie dobrze mogę przyjść i powiedzieć, komunikować się z poziomu moich emocji i moich pragnień. Kiedy ja powiem, że bardzo tęsknię za naszym takim wspólnym czasem, za czasem, kiedy mogliśmy się, nie wiem, więcej kochać, wtedy czułam się bardziej kochana, widziana przez ciebie. Było mi o wiele lepiej. Nie wiem, jak ty się z tym masz. Tam nie ma ataku, nie ma oceny, czy jest też jakby stworzenie takiego gruntu na dialog, dowiedzenie się, co się dzieje u tej drugiej osoby, że ona teraz na ten seks nie ma ochoty.
0: No ale tutaj też jest taka duża świadomość siebie. Jeżeli
1: Tak,
0: masz
1: dlatego
0: taką dużą.
1: powiedziałam, nie, że to zależy od dojrzałości naszej.
0: Bo w większości też nie chcę tego generalizować, ale tak wydaje mi się, że jeżeli jest taka sytuacja, to my bardziej właśnie siebie od razu krytykujemy, obwiniamy, że to jest nasza wina, że ta osoba druga nie chce z nami zbliżenia żadnego i od razu wymyślamy
1: Scenariusze.
0: jakieś scenariusze, a tutaj ważna jest rozmowa, ale też trzeba być, tak jak powiedziałaś, dojrzałym do tego, żeby rozmawiać na te tematy.
1: Bo też sobie mówię, prawda, to też zależy od jakości naszego związku. Jeżeli my w związku jakoś mało z sobą rozmawiamy, no to pewnie, że szybciej mi się włączy atak i oskarżenie partnera czy partnerki, niż jakieś zrozumienie, refleksja, powiedzenie o sobie, o swoich emocjach, jak mi z tym. Rzeczywiście, kiedy jakoś mamy inną ochotę na seks, to wtedy w parze u jednego z partnerów zawsze pojawia się dużo lęku, że to jest o mnie, że zaraz ten związek się rozpadnie, jak nie będzie tego seksu. I to jest często rzeczywiście powód takiej motywacji do pracy terapeutycznej w obszarze seksualnym danej pary. I wtedy dopiero uczymy, na terapii można się nauczyć, w ogóle coś więcej o sobie dowiedzieć, ale też nauczyć się, jak mówić, jak rozmawiać.
0: No ale to też chyba jest takie niskie poczucie własnej wartości tej osoby, które też powinna nad tym popracować.
1: Tak, dlatego to nie zawsze jest tylko jakby różnice czy trudności w seksualności, w obszarze seksualnym pary. To nie, za rzadko kiedy jest jakaś przyczyna trudności w związku. Bardzo często to jest objaw już jakiejś trudności. Nie? I kiedy zaczynamy więcej o tym rozmawiać, to tak, tu się pojawiają jakieś lęki, tu się pojawiają jakieś stereotypy, tu jakieś schematy z rodzin pochodzenia, takiego, a nie innego przeżywania seksualności. W ogóle też sobie myślę, że ważne jest wtedy też pobadanie i zobaczenie, jaką ja mam perspektywę, kiedy ja myślę o wspólnym seksie, o sferze seksualnej między mną a partnerem czy partnerką, bo kiedy zaczynamy o tym rozmawiać i mamy na przykład jakiś przymus, nie? Że no musi być ten seks, no bo jak go nie będzie raz w tygodniu, a my jesteśmy jeszcze, nie wiem, 30 plus albo przed 30, no to jest z nami coś nie tak. Jak ja zaczynam tak sobie robić, że to jest coś nie tak o nas, coś nie tak o mnie, no to rośnie też we mnie lęk, a jak rośnie lęk, no to ja wtedy albo zaczynam atakować, albo złościć się, zamiast usiąść i o tym porozmawiać, że teraz mamy mniej seksu, bo jesteśmy, nie wiem, skupieni tak na pracy, jesteśmy przemęczeni, albo mamy małe dziecko i ledwo co nam starcza czasu na to, żeby usiąść i spokojnie wypić herbatę, a co dopiero myśleć o seksie, prawda? I wtedy zaczynamy patrzeć, co możemy robić też w takiej parze. To jest też wtedy o takim wyrównywaniu libido w parze. To też jest bardzo taki ciekawy temat. Nie? Co robić, kiedy ktoś ma bardzo ochotę, a ktoś mniejszą ochotę, jak wtedy to libido wyrównać?
0: No właśnie, tutaj, bo powiedzieliśmy o tym, co robić, jeżeli chce więcej, ale teraz jest ta druga strona, która chce mniej i żeby to było bez poczucia winy.
1: Tak, to też jest wtedy, prawda, ważne, jak my to mówimy, co mówimy, bo ja mogę powiedzieć, nie chcę, daj mi spokój, prawda, wtedy z niczym zostawiam tą drugą osobę, a jeżeli ja powiem właśnie zapewnię o mojej miłości, czy o tym, że ta osoba jest dla mnie ważna i że lubię seks z nią, ale teraz nie mam ochoty, jestem zmęczona, przemęczona, potrzebuję czasu dla siebie, no to o wiele łatwiej słyszę, o inaczej słyszę się taką odpowiedź, że jestem ważna dla tej osoby. i że to na teraz nie mamy tego wspólnego seksu. Jest też takie ważne rozróżnienie w relacji, w obszarze seksualnym, a mianowicie jakby konieczność rozróżnienia miłości od seksu. To, że ja teraz nie mam ochoty na seks z tobą, to nie znaczy, że cię nie kocham. Ja po prostu, moje ciało teraz nie ma sił. Albo ma ochotę tylko i wyłącznie na to, żeby pobyć samemu w ciszy, bo tak regeneruje się na przykład mój układ nerwowy. A twój regeneruje się tak, że potrzebujesz być w kontakcie, mówić. Mój regeneruje się inaczej. Świadomość też różnic między nami w obszarze seksualnym jest bardzo ważna, bo na przykład to jest też tak na świeżo z takiej pracy terapeutycznej. Zdarzyć się może na przykład w parze, że mężczyzna, co też jest oczywiście naturalne, ale dla niego seks oznacza przede wszystkim penetrację i to jest zasadnicza część seksu dla niego, właśnie przyjemna, doprowadzająca do orgazmu. Kobieta na przykład zasadniczą taką swoją część przyjemnościową z seksu czerpie ze stymulacji na przykład łechtaczki. I to jest jej sposób osiągania orgazmu. I zaczyna się trudność w parze, kiedy mężczyzna na przykład potrzebuje mieć dłuższy czas penetracji, nie wiem, pół godziny, 20 minut, a partnerka nie osiąga orgazmu w trakcie penetracji, tylko przy stymulacji łechtaczki. Co zrobić? Nie? I wtedy można porozmawiać o tym, w jaki sposób my się możemy dograć też technicznie, jak może wyglądać to nasze współżycie seksualne. Jaka jest wtedy gra wstępna, ile mniej więcej potrzebujemy czasu na penetrację, na stymulację łechtaczki, czy możemy to zrobić jednocześnie. Ale to wszystko jest możliwe tylko wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie szczerze z sobą porozmawiać i szczerze wypowiedzieć się. Nie oskarżając drugą osobę, bo ty jesteś taka albo ty jesteś taki, bo tylko myślisz o sobie, tylko mówiąc o swoich potrzebach i o swoich emocjach. Wtedy jesteśmy w stanie to zrobić, jeszcze bardziej dograć, i jeszcze bardziej jakoś podnieść poziom satysfakcji seksualnej w związku.
0: No tak, no ale jeżeli jest taka sytuacja, że z jednej strony jest chce częściej, a z drugiej strony jest też chce rzadziej, no to żeby to wyrównać, no to właśnie kompromis. Nie lubię tego słowa
1: Tak.
0: kompromis. Bo
1: No
0: kompromis
1: tak.
0: jest tak, że ktoś traci jednak.
1: A ja właśnie trochę patrzę inaczej na ten kompromis, że oboje jesteśmy usatysfakcjonowani. Czyli to jest kwestia poszukania takiej drogi, żeby jedna i druga strona była usatysfakcjonowana. I jak to możemy zrobić? No na pewno jakby fundamentem czegoś takiego jest szczera rozmowa. I jeszcze bym też powiedziała znajomość siebie i własnego ciała też. Czego ja potrzebuję, co jest dla mnie stymulujące, jak ja chcę. I wtedy to możemy robić w trakcie rozmowy, kiedy my jesteśmy w stanie sobie omówić. Bardzo często, na przykład, seks i dla mężczyzny, i dla kobiety, między innymi, jest też formą przeżywania czułości, prawda? Tam jest dużo dotyku, pieszczot, pocałunków. I wtedy jest zawsze też pytanie, czy obu osobom na przykład będzie dobrze, wystarczająco dobrze z tym, że nie wiem, na jakiś czas, nie wiem, w tym tygodniu, w najbliższym czasie, nasz seks razem zatrzyma się na tym etapie. Na przykład w okazywaniu sobie czułości, w leżeniu, w przytulaniu się nago. Czy jesteśmy w stanie oboje zgodzić się na to, że możemy decydować, nie wiem, w trakcie albo umówić się, że nasz seks nie zawsze musi się kończyć orgazmem. Na ten czas, kiedy na przykład jedna osoba ma jakąś trudność z libido, że nie zawsze musi być sfinalizowany ten seks, że nie zawsze musi być penetracja, może być inna forma, na przykład jakiś seks oralny. Czy my oboje na ten czas mamy zgodę i jak my się z tym mamy? Uwzględniając swoje potrzeby, rozumienie też tych potrzeb.
0: A powiedz, Kasiu, tak z własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o takiego gabinetowego, miałaś takie przypadki, które no, były właśnie takie skrajne z jednej czy z drugiej strony?
1: Wiesz co, przypomina mi się to, już było dość dawno temu taka para. Powiem tak bardzo ogólnie, żeby pokazać tą trudność, i to też jest takie inne od tego, o czym mówiłam przed chwilą, więc myślę, że to będzie wartościowe. Gdzie to była para heteroseksualna, gdzie kobieta miała bardzo dużą trudność w przeżywaniu orgazmu i bardzo też chciała. Oni przez wiele lat próbowali na różne sposoby, żeby ta satysfakcja seksualna po stronie kobiety się zwiększała. Koniec końców ta satysfakcja się zmniejszała i u niej, i on potem też tracił chęć na seks. A dlaczego? Działo się tak, no właśnie, że u niej była trudność, zaraz powiem, co było powodem tej trudności. Para zaczęła stosować coraz więcej też różnego rodzaju wibratorów, jakichś zabawek erotycznych, żeby przede wszystkim partnerkę, powiem bardzo brzydko, uruchomić bardziej tak w stronę przyjemności. Im więcej tego robili, im bardziej, czyli im większa była presja na to, żeby jej było przyjemnie, żeby ona, w cudzysłowie, w końcu przeżyła orgazm, tym bardziej jej ciało się zamykało, tym bardziej tam więcej było napięcia i lęku, więc w ogóle nie ma opcji na jakąkolwiek przyjemność, przeżywanie przyjemności w ciele, a tym bardziej orgazm. U nich się to też utrwaliło i potem w trakcie pracy można było zobaczyć, tak żeśmy to też obie ustaliły, bo ja potem zaczęłam pracować indywidualnie z tą panią, że te trudności z orgazmem były związane bardzo z jej doświadczeniami, takimi osobistymi w sferze seksualnej, z takim bardzo niskim myśleniem, niskim patrzeniem, niskim poczuciem własnej wartości siebie, ale też jako kobiety. Też z takim, czasami bym powiedziała, wręcz obrzydzeniem, kiedy patrzyła na swoje ciało. Więc jakby tam nie było możliwości, żeby przyjemność w ciele się pojawiała, rosła tak stopniowo i osiągała orgazm. Nie. I wtedy w takiej parze to, co jest ważne, to na pewno nie przerwanie jakiegoś kontaktu, takiej bliskości fizycznej. Po prostu ten kontakt fizyczny wygląda inaczej, jest bardzo stopniowy. Jest dużo czułości, bliskości, zrozumienia. No i w miarę, prawda, jak ja pracuję nad sobą i jakoś coraz lepiej mi samej z sobą, jestem w stanie bardziej się wtedy też otwierać na drugą osobę.
0: No tutaj ten, nazwijmy to problem, często dotyczy kobiet, no bo też to ciało się zmienia bardzo w ciągu całego życia i wydaje mi się, że dużo kobiet w dzisiejszych czasach ma taki zły obraz swojego ciała. I co tu robić?
1: Tak, powiem Ci, Kasiu, że to robi robotę i to dużo. Potem w sferze seksualnej i w tej seksualności w parze, no to jest praca z sobą wtedy, patrzenia, skąd ja tak mam, kiedy się tak nauczyłam, co jest takie trudne do przyjęcia w sobie i uczenie się, które jest wtedy procesem takiego życzliwego patrzenia na siebie. To jest proces.
0: No ale teraz, jeżeli chodzi o takie sytuacje, to no, ja zawsze zadaję Ci takie pytanie. Kiedy jest ta czerwona lampka, się świeci, że powinniśmy skorzystać z pomocy specjalisty, takiego jak na przykład Ty jesteś specjalistką w tej dziedzinie?
1: No, na pewno wtedy, kiedy między nami pojawia się już złość, dystans z tego powodu, kiedy zaczynamy widzieć, że nie umiemy o tym z sobą porozmawiać, że się na siebie złościmy bardziej niż siebie w tym rozumiemy, kiedy mamy poczucie, że nie wiemy teraz, co z tym zrobić, kiedy zaczynamy się za to też oskarżać nawzajem, nie? Wtedy na pewno warto zaprosić do siebie kogoś z zewnątrz, kto jest w stanie to zobaczyć, ponazywać i zaproponować wtedy różne sposoby pracy z tym.
0: A to jest praca z parą, czy z osobno z każdym?
1: To wszystko zależy, nie? Tak jak powiedziałam przed chwileczką właśnie o tej jednej parze, gdzie trudność duża była po stronie tej pani, ale nawet jeżeli pani chodzi wtedy na terapię, to razem z mężem i tak pracują w domu. Nie?
0: Zadajesz
1: Terapeuta.
0: zadania, tak?
1: Na przykład, tak.
0: Aha.
1: Że partner nie jest odizolowany od tego, bo to jego też dotyka, więc w tym sensie widzimy to jako dalej trudność w parze. Więc to wszystko zależy, Kasiu, od tego, prawda, od istoty tutaj. Jeżeli to jest tak, że my nie umiemy się na ten temat dogadać i zaczynamy się oskarżać, no to wtedy wiadomo, para przychodzi na sesję.
0: A powiedz mi, Kasiu, tak z własnego doświadczenia, bo to mnie bardzo tak zastanawia i nurtuje, czy rzeczywiście pary ze sobą rozmawiają na temat seksu?
1: Ja bym powiedziała, że to chyba różnie, Kasiu, i to zależy dalej, sobie myślę, od tego, jak my w ogóle funkcjonujemy w relacji, w parze. Jeżeli my nauczyliśmy się, albo już po prostu to mieliśmy wchodząc w związek, rozmawiać o sobie, o tym, jak ja się z czymś czuję, co przeżywam, to wtedy ja mam dużą łatwość do tego, żeby powiedzieć, jak mi jest w ogóle w seksie, czego ja tam potrzebuję, czego nie chcę, jak często bym chciała. I jak zapytać też, jak ty się czujesz, kiedy ja ci odmawiam, albo kiedy ja czegoś nie chcę, albo coś chcę. Natomiast kiedy my mamy jakąś trudność w kontaktowaniu się z własnymi emocjami, wyrażaniu tych emocji, mówieniu o nich, no to tutaj też będzie ta trudność. I to wydaje mi się, że wiesz, co to zależy. Chyba nie umiem tak powiedzieć generalnie, że mamy większą albo mniejszą łatwość.
0: Teraz się właśnie nad tym zastanawiam, że jednak taka rozmowa jest ważna, ale też jakby na początku tej wspólnej drogi, no co innego, jeżeli jest jakaś para, która już ma jakieś tam doświadczenia wcześniejsze i tak dalej, ale jeżeli to są młodzi ludzie i na początku to też jakby nie wiedzą jeszcze, nie mają jakby takiej wiedzy, dopiero w trakcie przebywania doświadczają i mają tą wiedzę pozyskują i czy też nie powinno być tak, żeby, nie wiem, jakoś mi się tak skojarzyło, bo ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy jak ślub kościelny się brało, to się chodziło na nauki przedślubne. No i ten, i tak mi się to skojarzyło, że jeżeli ktoś bierze na przykład ślub, czy chce być w związku jakimś stałym, to też fajne by były takie nauki seksu. Kiedyby się dowiadywali, kiedyby wiedzieli, co mogą, czego nie mogą, są normy, czy rzeczywiście trzeba mieć to libido takie, żeby ten seks był tak często, czy to jest normalne, jeżeli jest rzadziej.
1: Tak, ale zobacz, Kasiu, jak jest ważne o tym, co teraz mówisz, tak, nie, bo sobie myślę, w ogóle sama edukacja szkolna, edukacja seksualna, przepraszam, tak sobie myślę, nie, jak taka na przykład licealistka czy licealista usłyszy na edukacji seksualnej, że mamy różnice w libido i w ogóle co to jest libido, od czego ono zależy, jak to wygląda w związku. To zobacz, kiedy on potem, czy ona tego doświadcza w stałej już relacji, na przykład w małżeństwie, to ona nie panikuje, albo nie myśli sobie, coś ze mną jest nie tak, albo z nami jest coś nie tak. Czyli nie pracuje tam lęk, bo ja już mam wiedzę, ja wiem, co ja z tym mogę zrobić, że to jest takie ważne.
0: Także wydaje mi się, że jednak ta edukacja jest bardzo ważna i to powinno być duży nacisk na tą stronę edukacyjną, no jak w każdej dziedzinie. Im więcej wiemy, tym lepiej się nam.
1: Tak. Jeśli, Kasiu, jeszcze pozwolisz, chciałabym powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która myślę, że w tym kontekście seksualności w parze jest bardzo ważna, szczególnie też w związkach długotrwałych i też szczególnie myślę z perspektywy kobiecej. Tak, tytułem wstępu tylko powiem, że taka pani profesor z Ameryki, Rosemary Basson, ona opracowała taki cały cykl odpowiedzi seksualnej kobiety. I to jest trochę inny cykl niż ten męski w seksuologii. I tam Rosemary Basson powiedziała o czymś takim jak pożądanie responsywne. Czyli pożądanie, które nie pojawia się spontanicznie, że ja czuję, że mam ochotę na przykład na seks, bo my się jeszcze tak nie znamy, wszystko jest nowe i to takie łatwe, jesteśmy młodzi, buzują w nas hormony. Ale kiedy mamy już koło 40, 15 lat jesteśmy razem, no to z tym pożądaniem spontanicznym to tak zdecydowanie już rzadziej się spotykamy. Ale wtedy u mężczyzn, ale przede wszystkim u kobiet jest to pożądanie responsywne. Czym ono jest? Ono pojawia się dopiero w odpowiedzi na jakąś bliskość emocjonalną. I to często też jest rozwiązanie dla par, które ma jakąś trudność w obszarze seksualnym, w sensie nierówne libido albo mniejsze libido, oboje już. Bo już się na przykład, nie wiem, obeznali z sobą, w cudzysłowie mówiąc, i napatrzyli na siebie, czyli ten bodziec seksualny już jest mniejszy, wywołuje mniejszą reakcję. Wracając teraz do określenia pożądanie responsywne, jako kolejny etap.

0: z erekcją przede wszystkim, to jest ta presja na orgazm. Tam, gdzie mamy presję, my się jakoś nastawiamy zadaniowo na seks, a jak jest zadaniowo na seks, no to wtedy jest mało spontaniczności, mało uważności na przyjemność i ten orgazm naprawdę albo rzadko się pojawia, albo w ogóle się nie pojawia i wtedy jest dużo presji, oskarżeń siebie i zamykania się potem na seks, unikania tego seksu też. Więc jakby pozwolenie sobie na to, że nie każdy seks musi się kończyć orgazmem, że ja też mogę być dzisiaj bardziej zmęczona, bardziej spięta i że to nie musi być. To wtedy jest więcej takiego flow, więcej przyjemności, otwartości i bliskości wtedy też. Skupieniu się i na sobie, i na partnerze, czy na partnerce, a nie na zadaniu do wykonania, wyniku, który trzeba osiągnąć.
1: Dokładnie, czyli tak, te audycje z Tobą, Kasiu, to tutaj jest funkcja edukacyjna. Natomiast jeżeli komuś się zapaliła taka czerwona lampka, to może się zgłosić do Ciebie w jaki sposób?
0: Zapraszam na takie konsultacje. Ja tutaj współpracuję z CKU w Dublinie, więc to jest miejsce, gdzie możemy się umówić na spotkanie. Na ten czas na pewno spotkanie w formie online.
1: Jeżeli kogoś zaciekawiły te tematy i ta audycja dzisiejsza, to też zapraszam do odsłuchania w archiwum na stronie www.radiocenzura.pl w zakładce Bliskość bez tabu. Są wszystkie wcześniejsze audycje Kasi. Można sobie posłuchać i wyedukować się. Ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba, to zgłosić się właśnie przez CKU. Ja Ci, Kasiu, bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję.
0: I tobie, Kasiu, również dzięki.
1: Wszystkim wszystkiego dobrego i do usłyszenia przy kolejnej audycji za miesiąc.
0: Do usłyszenia.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Zapalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

myśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie rzucić.

Wstać stąd, rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma, gdzie pod spływa pod od słońca.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!